0: naprawdę.
1: Jezu Chryste, zała. Obiante nie mną.
0: Misi sobi, odibokale, obibaje na radni, po dunia.
1: Jezu Chryste, zała.
2: Prezidzie.
0: A wy kaczy robicie. Maranata.